ungangena nawe kulomoya mlaleli uthi amen komama bezophuma abanye enkonzweni nawe ukhululekile uvumelekile uba ungene kulomoya uthi amen amen amen amen usho kakhulu uthi komama abaphume kahle baye enkonzweni bayokhuleka ngena kulomoya OW3 342 3970 OW3 342 3970 noma ngena lapha OW3 342 2391 noma ke ubhale ungenqene uthi nje amen amen komama baye enkonzweni bhala uthi nje amen komama bezophuma baye enkonzweni bese uthumela kule WhatsApp number ngifunde O62 315 1986 kwamnandi kakhulu.